0: Poletni kapriz.
1: Poletni kapriz.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
3: Kapriz.
4: Poletje je zakon.